sobie popróbować. Po co gadki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węży. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc

0: odczuwam jeszcze kadza, basta. Dosyć tu matarstwa, dosyć kłamstwa. Samozwańcza akcja partyzancka. Może być co będzie, byle prawda. Choć nie słodka, zawsze górą nastał. Czas mielenia się, emocji miazga. Zasypane wszystko tak przez lata. Miałeś doma, teraz zbieraj majdan.
1: Use Closetest. LRT Opus. LRT Opus.